0: Vždycky hot, vždycky fresh. Come on! Vždycky hot, vždycky fresh.
1: We got the hits. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.